0: Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę uczestniczyć w inauguracji Polskiego Klubu Biznesu.
1: Cieszy się minister gospodarki Andrzej Domański, cieszą się polscy przedsiębiorcy. W Berlinie powstał Polski Klub Biznesu, który ma pomagać im na rynku niemieckim.
2: Polski rynek w wielu aspektach jest nieporównywalnie bardziej konkurencyjny. Więc jeżeli ktoś sobie radzi na polskim rynku, powinien mieć podobne rezultaty na rynku niemieckim.
1: Ewidentnie nie radzi sobie Deutsche Bahn z trasą łączącą Berlin z granicą Polski.
3: Diese Strecke ist ja mittlerweile ein Generationenprojekt.
1: Niemieckie koleje zapowiadają kolejny wielki remont i zamknięcie trasy Berlin-Frankfurt nad Odrą.
4: Dla wielu osób oznacza to, że przez cały ten okres będą musieli jeździć okrężnymi drogami, że podróż potrwa dłużej, że będzie znacznie bardziej uciążliwa, a może nawet, że w ogóle nie dotrą do celu.
1: A przecież jakoś trzeba jeździć także do Polski, no bo nadchodzi czas urlopów.
5: Urlop to świętość, można oszczędzać na wszystkim, ale nie na wakacjach.
6: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Maciej Wiśniewski. Gospodarka głupcze to jeden z najsłynniejszych sloganów politycznych XX wieku, który przypomina, że sytuacja ekonomiczna zarówno w skali osobistej, jak i w skali kraju to najważniejsza kwestia, która wpływa na decyzje wyborców. W relacjach polsko-niemieckich gospodarka często stawiana jest za wzór, bo intensywność i klimat współpracy gospodarczej potrafią przetrwać napięcia polityczne. Teraz zyskała ona jeszcze jeden filar – Polski Klub Biznesu. Klub, który rozpoczął dzisiaj działalność przy ambasadzie polskiej w Berlinie, ma być dla polskich przedsiębiorców działających na rynku niemieckim platformą spotkań, wymiany doświadczeń, networkingu i oddziaływania na politykę. Jego prezesem został Radosław Krochta, kierujący firmą MLP Group, działającą głównie w branży nieruchomości komercyjnych oraz w branży logistyczno-przemysłowej, od lat obecną także na rynku niemieckim. Polskie firmy powinny być na tym rynku bardziej odważne, mówi Krochta. A jakie plany ma Polski Klub Biznesu? Posłuchajmy.
7: Dlaczego w Berlinie powstaje Polski Klub Biznesu? Jaką on ma zapełnić lukę?
2: Powstaje dlatego, że ambasada jest w Berlinie i Berlin jest stolicą, więc to jest pewnie taki powód i to jest pod auspicjami ambasady polskiej. Ma lukę zapewnić tak naprawdę wsparcia biznesu, bo do tej pory tego nie było. Ja mam takie odczucie, że polska polityka jest trochę odłączona od świata biznesu. Jeżeli patrzymy przez pryzmat pana prezydenta Trumpa, to jest to ewidentnie pokazane, jak to powinno wyglądać, że to jakby biznes przede wszystkim. I uważam, że powinniśmy mieć takie samo podejście, bo tak naprawdę patriotyzm dzisiaj, co są miejsca pracy, to jest generowanie tak naprawdę PKB Polski. I to jest jakby podstawowa rola, przepraszam, nie chcę definiować roli polityków, ale dla mnie jest to podstawowa rola polityków, wsparcie biznesu, żeby polska gospodarka, żeby kraj mógł się lepiej rozwijać i żeby to PKB rosło. To jest jeden z elementów, bo często w inwestycjach zagranicznych jednak napotykamy na jakieś bariery polityczne i powiem szczerze, oczekuję wtedy wsparcia właśnie polskich urzędników na różnych szczeblach, żeby rozwiązywać i pomagać firmom w realizacji inwestycji.
7: Czyli w tych polsko-niemieckich relacjach trochę polityka nie nadąża za gospodarką?
2: W polsko-niemieckich relacjach mam wrażenie, że nie było polityki, była sama gospodarka, te firmy radziły sobie same, więc uważam, że tego typu inicjatywa pomoże innym polskim firmom, bo ja sam się zderzyłem ze ścianą przysłowiową.
8: Czy polskie firmy mogą połączyć siły w Niemczech?
2: Ja nie jestem fanem łączenia na siłę firm. Biznes to jest biznes, jakby decyduje gdzieś na końcu cena. No, taka jest rzeczywistość. Cokolwiek byśmy nie zrobili, to determinantem współpracy jest cena, jakość i tak dalej, a nie kraj pochodzenia. Z drugiej strony uważam, że polskie firmy tutaj mogą razem działać i mieć wsparcie i rozumieć, jakie są mechanizmy. Bo możemy się dzielić doświadczeniem. Doświadczenie jest bardzo ważne. Dzisiaj dzielenie się tym doświadczeniem może dać dużą pomoc w rozwoju polskich firm w Niemczech. Oczywiście, jeżeli będziemy razem współpracowali, to tym lepiej. Ja staram się zapraszać polskie firmy, które powinny zaistnieć i powinny być wiele bardziej odważne, bo ten rynek naprawdę jest paradoksalnie, jakkolwiek to brzmi, jest najmniej konkurencyjny. Polski rynek w wielu aspektach jest nieporównywalnie bardziej konkurencyjny. Więc jeżeli ktoś sobie radzi na polskim rynku, powinien mieć podobne rezultaty na rynku niemieckim. Jak patrzę pod kątem nieruchomości, dziś jesteśmy jednym z liderów, pod kątem IT, pod kątem biotechnologii, pod kątem budownictwa. Ten rynek jest na tyle duży, że jak ktoś ma dobry zespół, dobrych ludzi na miejscu, jest w stanie tak naprawdę uzyskać przewagę i jest w stanie uzyskać udział w rynku. To jest bardzo solidny rynek, bardzo duży, tu są bardzo dobre marże, więc ja uważam, ktoś sobie poradził w Polsce, to ma na tyle duże doświadczenie, że powinien sobie poradzić w Niemczech.
7: A czy z pana punktu widzenia polskie firmy na tym rynku niemieckim traktowane są rzeczywiście na równi, tak jak to lubimy się tym chwalić, czy jeszcze ciągle są tutaj żywe takie stereotypy wobec gospodarki ze wschodu?
2: Ja mam wrażenie, że czym jest większa gospodarka, tym jest bardziej transparentna. Tak jak mówię, my działamy w Rumunii, w Austrii też. To są małe kraje, no i tam jest bariera lokalna, powiedzmy sobie szczerze. Niemcy są na tyle transparentną gospodarką, nie odczułem nigdy tego, że polska firma była gorzej traktowana. Nigdy.
9: Kiedy masz spotkał ostatnio z określeniem Polnische Wirtschaft?
2: Polnische Wirtschaft kiedyś było perioratywne, a dzisiaj to jest przykład sukcesu. Ja co jakiś czas staram się spotykać z ludźmi w forum ekonomicznym Davos i widzę, Polska jest traktowana tak samo jak Singapur. To jest gigantyczna historia sukcesu. Nasza gospodarka rośnie tam 3 plus minus 3-4%. Firmy się rozwijają. Wystarczy przyjechać do Warszawy i popatrzeć, jak wygląda Polska, jak wygląda 30-40 lat temu. Ja pamiętam Polskę, no tak jak mówię, mam lat ile mam i pamiętam w latach 90. Polskę i pamiętam dzisiaj Polskę. To jest inny kraj, więc Polnische Wirtschaft dzisiaj to jest tak naprawdę success story. Niemcy widzą, czy Europejczycy widzą, że Polska jest silnym graczem. Jesteśmy statystycznie 20. gospodarką. Polskie firmy są bardzo dobre i wiele polskich firm jest liderami w Europie.
8: Czy kryzys gospodarczy w Niemczech panu doskwiera jako biznesmenowi, przedsiębiorcy?
2: Nie widzę kryzysu w Niemczech, bo jeżeli popatrzymy na PKB, to oczywiście jest 0 plus, 0 minus i tak dalej, i tak dalej. Jest transformacja gospodarki niemieckiej, ale niemiecka gospodarka jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zdywersyfikowana. Tak naprawdę siłą to nie są te wielkie koncerny, przykładowo samochodowe, tylko ten taki średni biznes, który też jest globalny. Więc nie martwię się aż tak o gospodarkę niemiecką. Przejdzie na pewno transformację, część biznesu zredukuje zatrudnienie, pewnie przemysł samochodowy, pewnie przemysł chemiczny, ale powstaje szereg nowych biznesów, które wypełnią tą lukę. Nie martwię się o gospodarkę niemiecką i o jakikolwiek kryzys tutaj.
9: Czy widzi pan jedno jakieś konkretne zadanie na tym początek działania Polskiego Klubu Biznesu?
2: Dobrze ten klub powstał, bo nie było tego, więc była próżnia. Uważam, że spotkanie się, dzielenie się doświadczeniem i wsparcie polityczne. To jest rola polityków tak naprawdę. Politycy żyją z naszych podatków. Politycy nie generują żadnego PKB, żadnych podatków. Dzielą pieniądze, które uzyskują od firm, więc powinni też w pewnym momencie dawać zwrot za te pieniądze. Więc uważam, że to jest przede wszystkim wsparcie, dzielenie się doświadczeniami i wsparcie też na poziomie landowym nawet, bo Niemcy są skonstruowane w formie landów jednak, także szereg decyzji jest podejmowana na poziomie landów, nie na poziomie centralnym, więc to jest bardzo, bardzo istotne.
9: Pan dużo mówi o wzroście PKB. Zwróci pan uwagę, że taki sam skrót ma Polski Klub Biznesu?
2: Nie, na to nie zwróciłem uwagi. Te kluby powstawały historycznie, są różne, Polska Rada Biznesu, Polski Klub, jeszcze tam w latach 90. BCC, szereg tego typu. One były dość archaiczne. Ja uważam, że powinniśmy się dzielić doświadczeniem, spotykać co jakiś czas, nie tak jak było to kiedyś, jakieś tam powiedzmy spotykanie się przy jakimś tam, nie wiem, jedzeniu i tak dalej, taka bardziej towarzyska impreza. Nie, to powinno być bardzo praktyczne, z konkretnymi celami i definiowanie, w jakich aspektach, w jakich polach oczekujemy wsparcia politycznego. Mniej blichtru, mniej tego typu rzeczy, a bardziej takie operacyjne, praktyczne działania.
1: Radosław Krochta, prezes Polskiego Klubu Biznesu, którego działalność zainaugurowana została przy ambasadzie RP w Berlinie. A pytania zadawali również Anna Widzyk z polskiej redakcji Deutsche Welle i Adam Górczewski z Polskiego Radia.

0: Polsko-niemieckie relacje gospodarcze mają się całkiem nieźle, ale cieniem kładą się na nich problemy z infrastrukturą kolejową. Te problemy za chwilę mogą być jeszcze większe, a ich skutki odczuje zarówno gospodarka, miasta w regionie pogranicza oraz tysiące pracowników i pasażerów. Niemieckie koleje zapowiedziały gruntowny remont trasy od Berlina do granicy z Polską. W 2029 roku tak zwany odcinek RE1 może zostać zamknięty nawet na 9 miesięcy. Byłby to jeden z najdłuższych remontów w historii niemieckich kolei. W dodatku na trasie łączącej stolicę Niemiec z Polską tą trasą kursują pociągi do i z Warszawy przez Poznań oraz do i z Przemyśla przez Kraków, a także oczywiście pociągi regionalne. Już teraz podróże z Niemiec do Polski odwrotnie przypominają loterię, którego dnia i którym kursem można jechać bezpośrednio, na przykład z Warszawy do Berlina, kiedy trzeba się przesiąść na autobus zastępczy we Frankfurcie albo nawet w Rzepinie. Trudno dziwić się irytacji pasażerów, kiedy podróż wydłuża się nawet o 2 godziny. O komentarz do planów zamknięcia odcinka Berlin-Frankfurt poprosiłem Matiasa Omena, rzecznika działającej w interesie pasażerów organizacji ProBahn w regionie Berlina i Brandenburgii.
1: Termin długotrwała blokada brzmi rzeczywiście dość drastycznie. Dla wielu osób oznacza to, że przez cały ten okres będą musieli jeździć okrężnymi drogami, że podróż potrwa dłużej, że będzie znacznie bardziej uciążliwa, a może nawet, że w ogóle nie dotrą do celu. Relacje między Berlinem a polskimi terenami przygranicznymi są silne, a Polska jako silny partner gospodarczy i atrakcyjny cel turystyczny jest również ważnym celem podróży dla wielu Niemców i z tym podróżowaniem może być kłopot. Ale jest to oczywiście problem również w skali lokalnej. Nie dotyczy to jedynie Berlina, ale także Frankfurtu nad Odrą z jego uniwersytetem. Bardzo odczuje to również wiele, wiele osób dojeżdżających do pracy na tej trasie. Choćby do fabryki Tesli w Grünheide, której pracownicy najczęściej dojeżdżają do pracy właśnie tą trasą. Dlatego jest to naprawdę poważna sytuacja.
2: Und deswegen ist das durchaus eine große Sache.
0: Czy wiadomo już, jakie dokładnie prace mają zostać tam wykonane?
2: Diese Strecke ist ja mittlerweile ein Generationenprojekt.
1: Remont tej trasy to już w zasadzie projekt liczony w pokoleniach. Remont i rozbudowa tej linii zostały ostatecznie zatwierdzone w 2005 roku, a w 2029 roku nastąpi to wspomniane wielkie zamknięcie. Ten długi okres pokazuje, jak skomplikowany jest remont tego odcinka. Nie jest jeszcze do końca jasne, co dokładnie trzeba tam zrobić, ale ważne jest to, że ta trasa nie tylko zostanie wyremontowana, ale także przebudowana. Bo trasa RE1 już od lat 80. była w naprawdę bardzo złym stanie. Było tam wiele odcinków z ograniczeniem prędkości, były też ograniczenia tonażowe, a to oznacza, że musimy po prostu nadrobić dziesięciolecia braku inwestycji.
0: Czy obecny stan tej infrastruktury świadczy o wieloletnim zaniedbaniu?
2: Diese Strecke war für die DDR nicht die höchste Priorität.
1: Trzeba jasno powiedzieć, że ta trasa nie była dla władz NRD priorytetem. Ruch pasażerski był tam niewielki, podobnie jak ruch towarowy. Linia ta nie miała tak istotnego znaczenia, jakie miała przed 1945 rokiem. W związku z tym inwestowano w nią niewiele, a jej stan stale się pogarszał. Najgorzej było w latach 90. Pociągi mogły tam jechać tylko bardzo powoli. Linia miała niewielką przepustowość, obiekty inżynieryjne, czyli głównie mosty były w bardzo złym stanie, stacje kolejowe były w bardzo złym stanie i dlatego prace na tej linii trwają tak długo.
2: Bahnhöfe waren in einem ganz schlechten Zustand und deswegen dauert das jetzt auf dieser Strecke so lange.
0: No tak jak już pan powiedział, na tej trasie kolejowej między Berlinem i granicą z Polską te prace budowlane trwają już od lat. Dlaczego właściwie nie można raz na zawsze wyremontować tej trasy?
2: Das Problem an der ganzen Strecke ist, dass
1: Problem z tą trasą polega na tym, że nie chodzi tu tylko o remont. Trasa jest modernizowana i przebudowywana, co oznacza na przykład przeniesienie stacji kolejowych choćby Karlshorst i Köpenick. Ale trasa zostanie również rozbudowana i w przyszłości ma być bardziej wydajna, będzie miała większą przepustowość i będzie można po niej jeździć szybciej. Planowana prędkość to 160 km na godzinę. To wszystko będzie działo się jednocześnie, co oznacza, że byłby to naprawdę naprawdę wielki wyczyn, gdyby prace przeprowadzano przy czynnym ruchu, czyli gdyby nie zamknięto trasy, a jedynie wprowadzono ruch jednotorowy. W takim przypadku ukończenie projektu nie zajęłoby jednego pokolenia, ale dwa lub trzy. Wtedy nie mówimy o 25 latach, zanim to się skończy, ale może o 50 latach. Z tego punktu widzenia całkowite zamknięcie trasy wydaje się sensowne, chociaż, jak powiedziałem, dla pasażerów będzie bardzo uciążliwe. Ale w zasadzie jest to pierwsza duża inwestycja w ten odcinek od czasów wojny. To tak jak z remontem domu. Kiedy remontujemy dom, który był zaniedbywany przez 80 lat, to oczywiście jest więcej do zrobienia i trwa to dłużej, niż gdybyśmy przejęli dom, który jest w doskonałym stanie. I tak właśnie można sobie to wyobrazić.
0: A gdyby tak pan mógł wybiec w przyszłość, kiedy ostatecznie na tej trasie między Berlinem a granicą z Polską mogą zakończyć się wszelkie remonty i kiedy ta trasa będzie przez cały czas przejezdna?
2: Dafür muss man Wahrsager sein.
1: Chyba trzeba być jasnowidzem, żeby to przewidzieć. W każdym razie na pewno nie przed 2029 rokiem. W dodatku, jak wiadomo, podczas budowy zawsze pojawiają się trudności. Nie polegałbym na żadnych prognozach. Zobaczymy, co się wydarzy. Ważne jest, aby po ukończeniu budowy była to dobra, wydajna trasa, która sprosta wymaganiom ruchu, jaki ma się po niej odbywać. Między Berlinem a Warszawą, między Niemcami a Polską, między krajami, które mają zarówno silne gospodarki, jak i silne powiązania między sobą. Dlatego ta trasa jest bardzo ważna.
0: Dziękuję bardzo za te informacje. Matthias Omen, rzecznik organizacji ProBahn w regionie Berlina i Brandenburgii, był gościem podcastu Niemcy z bliska.

0: Dziś w naszym podcaście najważniejsza oczywiście jest gospodarka, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Żarleje się z nieba, czerwiec za pasem, wizja wakacji coraz bliżej. Nie da się ukryć, zaczyna się ten czas, kiedy najważniejszy staje się urlop, o czym przekonuje Adam Gusowski.
1: Niemcy po raz kolejny udowadniają, że można jednocześnie narzekać na inflację, ceny paliwa, ceny prądu i sytuację na świecie, a potem bez mrugnięcia okiem kliknąć rezerwuj przy wakacjach za kilka tysięcy euro. Z niemieckich mediów płynie jasny jeden przekaz. A, czyli wojna na Bliskim Wschodzie. Droga benzyna i kerozyna. Do tego jeszcze inflacja. Nie brzmi to dobrze. Ale co w takim razie z urlopami? Co na to fachowcy? Czyli Niemcy nadal chętnie wyjeżdżają, co potwierdzają badania. Czyli urlop to świętość, można oszczędzać na wszystkim, ale nie na wakacjach. Coraz większy boom przeżywa kemping. Niemcy masowo pakują się do kamperów, własnych albo wynajętych, i ruszają nad morza, jeziora czy w góry. Oficjalnie chodzi o bliskość natury i minimalizm, no ale umówmy się, patrząc na dzisiejszy vanlife, ten minimalizm często ma klimatyzację, ekspres do kawy, zmywarką, telewizor, wygodną kanapę, łazienką i ubikacją, sypialnię i jadalnię, solar na dachu i internet szybszy niż w mieszkaniu. A dokąd jadą Niemcy? No mimo rosnących kosztów nadal króluje Hiszpania. Zaraz za nią Włochy, Grecja i Chorwacja. Wygląda na to, że skoro świat robi się coraz bardziej chaotyczny, najlepiej obserwować go aus der Liege, czyli z leżaka przy hotelowym basenie, gdzieś na południu Europy. Do wakacyjnego chaosu dokłada się jeszcze geopolityka. Konflikt wokół Iranu i cieśniny Ormus podbił ceny paliwa lotniczego, więc linie zaczęły ciąć część tras i mocniej liczyć koszty. Paradoksalnie ceny biletów nie eksplodowały jeszcze tak bardzo, jak wielu przewidywało. Niektóre kierunki, jak Turcja czy Egipt, bywają nawet tańsze niż rok temu. Ale coraz więcej Niemców wybiera dziś kierunki bezpieczne i przewidywalne. Ciekawostka? Wakacyjnym hitem zaczyna być Maroko. W miarę blisko, w miarę stabilnie i w miarę egzotycznie. Ale uwaga, jednocześnie coraz więcej Niemców spędza urlop w Niemczech. Na samych niemieckich kempingach odnotowano w ubiegłym roku rekordową liczbę ponad 44 milionów noclegów. Trend urlop zu Hause, czyli w Deutschland, utrzymuje się od pandemii bardzo mocno, bardzo wysoko. Bałtyk i Morze Północne, jeziora i góry, małe i średnie miasteczka przeżywają istne oblężenie. Bo jak się okazuje, wszędzie dobrze, ale u siebie najlepiej.
2: Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch, nur das kann mir helfen. Macht mit mir, was ihr denkt, bis es besser ist, ey. Urlaub auf Bonnie's Ranch.
3: Niemcy z bliska. Na wyjście.
0: Nie trzeba jechać ani do Hiszpanii, ani do Maroka, żeby ciekawie spędzić czas. Imprez z polskim akcentem nie brakuje tu, czyli w Niemczech, i teraz. Oto kilka naszych polecajek. Sporo będzie się działo w najbliższym czasie w polskiej kafejce językowej Sprachkafe Polnisch w Berlinie. W tę sobotę kafejka organizuje Dzień Otwartych Drzwi od 10 do 18. W programie m.in. atrakcje dla młodych i najmłodszych z okazji przypadającego dzień później Dnia Dziecka. Ale 1 czerwca o 19 to termin dla miłośników literatury. Spotkanie autorskie z Oliwią Helterlein, autorką poruszającej powieści Wirtöchter, opowiadającej o polskim pochodzeniu i doświadczeniu migracji. A 6 czerwca Sprachkafe zaprasza na spotkanie z okazji 14 urodzin kafejki. Kto chce pogratulować, może wpaść od godziny 18 na Schulzestrasse 1 w berlińskiej dzielnicy Pankow. Także w sobotę, 6 czerwca, dwa polskie kluby z Berlina, FC Polonia i Cosmos United, zapraszają na festyn Aktywna Polonia. Turnieje piłkarskie, pokazy innych dyscyplin, Turbo Kozak, strefa dla dzieci, no i polska kuchnia. To wszystko na stadionie przy Hatzfeldallee w Berlinie od 11 do 16. Dwa dni później, 8 czerwca, w siedzibie Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt odbędzie się spotkanie z pisarzem Martinem Piekarem. Ten piszący po niemiecku autor polskiego pochodzenia przedstawi swoją najnowszą książkę Vom Fehlen eines Stammbaus. Początek spotkania o godzinie 19. I na koniec wybiegnijmy jeszcze nieco dalej. W przyszłość, 18 czerwca, w klubie Schlott w Berlinie wystąpi Kasia Wega. Polska wokalistka z Berlina zaprezentuje tam o godzinie 20 swój debiutancki album zatytułowany Kropla. Oraz oczywiście polecamy Wam nasze podcasty w serwisach streamingowych, w aplikacji ARD Sounds albo na stronie kosmopopolsku.de. Tam znajdziecie kolejne odcinki Niemców z bliska i wiele, wiele innych naszych podcastów. Posłuchać warto. A dzisiaj już do usłyszenia mówi Wam Maciej Wiśniewski.
3: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.